0: Radio Fantasy. Fantasy.
1: Kiszyna smrucąca jest 7 punt z duma. Sagdan u tydnu jena moja lubica. Kiszyna smrucąca